0: to nejlepší od 90. let. Non-stop. Kiss. Radio Kiss. Dámy tu mano!
1: Y venga conmigo! Vámonos al